0: Krisi to opio! Mam pracę po kapitana! Podstawę po boj! Podstawę po baritona! Podstawę na motłakę!
1: Come on!
0: Zabraj na ten obraz!